Mwenyumba ngova jakwana shano no makumara ngomona omseswa no mseswa jiri kukwana kuita muviri ndijo singora shino 42 minutos ngova ntandatu tinongwene shano no shino nyika maputu wanokozwa nzvinhu zvokuitika munyika no nyika zvokunja ngondi mishimaje

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi, afesera rádio, Maputo atumazira mbangwa zankate na ziri za kuncha kwa dziko. Nakanti suzumire nzidzi wakwira njinga tere na unai na mapindi masere za 6 horas na 8 minutos. Tere kuteketa na mechini ya 344 metros onda media, mafrequencia chimba 873 kiloj na mpavu za FM za 89 tobu 2 kuinyaminga, 89 tobu 9 kugorongoza, 96 tobu 5 beira, 98 tobu 6 kaya na wa W tobo RM tobo seo tobo MZ. Unanidzidze visera radio wikazatu ife pa malongero wa chisena.
2: Omiga. Mbangwa za nsofala.